Jeżeli wystarczy, że mąż od pustynie, za to zladnych wrata, kriw se prawą smiluje, znikar prazny plet, ustając se predaje, kto wiesz, tam bez kłóci.